Vi slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz. Too Loud Video Production.

0: Radio Feral Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Feral 035 631 424.
2: Maracana te está llamando pa' que tú venga conmigo aquí diciendo sí. Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo.
3: Pum.